Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Nelly Furtado i Timbaland z Justinem Timberlake'em w RMF Max. 8:30 było miło, a teraz będzie...
1: Będzie teraz ostre grillowanie, wjeżdża nasza zabawa do tablicy, proszę. Z nami jest drużyna Gniotko Leszczy, na pokładzie była Milena i Emilka, ale zostały już odstawione do szkoły, za to jest z nami Seba. Siemanko!
2: Siemanko wszystkim.
1: Hej, Seba, słuchaj, będziesz przepytywał Karolinę, a dzisiejsza kategoria to język polski. Masz dla nas przygotowane dwa pytanka.
0: Się nie spodziewałam.
1: Słuchaj, wjeżdża teraz tension podkład taki, żeby było tyle turniejowo.
3: Do tablicy, proszę.
1: Seba, to jest twoja chwila, twój czas na bycie profesorem języka polskiego. Mamy nadzieję, że są trudne. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchacie, wszyscy myślimy, jaka jest odpowiedź poprawna.
0: Ja się boję.
1: Lecisz.
2: Jaka jest poprawna forma słowa? Jak mówimy poprawnie? Wziąć czy wziąć?
0: Wziąć.
1: A!
2: Super, idealnie.
1: To jest pierwsze pytanko. Dobra, dobra, jeszcze mamy drugie pytanie. To było proste. Czy czymś zdagniemy, Karole?
2: Tak, myślę, że drugie to będzie już naprawdę prawdziwy hardcore. Nie wiem, czy jest gotowa, ale...
1: Aha, dobra, dobra. Możliwości.
0: Nie słyszałem pytania.
2: Tak, już jest gotowe. To jest autorem słynnej trylogii Henryka Sienkiewicza.
0: Poczekaj.

0: Czekaj, muszę chyba zajrzeć.
1: No nie Prus, nie, no.
0: Nie Mickiewicz czasami.
1: No nie.
0: Henryk Sienkiewicz!
1: No, dobra!
2: Brawo!
1: Yes! Dobra. Okej. Mamy dwie poprawne odpowiedzi. Dziękujemy Seba za tak łaskawe pytania. Wszyscy myślę mieli satysfakcję, że mogli wymienić Henryka Sienkiewicza z imienia i nazwiska.
0: To były super pytania. Słuchajcie, życzmy sobie wzajemnie, żeby tylko takie pytania dzisiaj były nam zadawane.
1: Ja
0: podchwytliwe,
1: myślałem,
0: ale łatwe.
1: Że będą przydawki, dopełniacze,
0: ja
1: jakieś
0: myślałam.
1: Różne inne stopniowania. Dobra, dzięki ci bardzo Seba, miej dobry dzień oraz wy wszyscy pamiętajcie, język polski trudna jest.
0: No i stówka do siebie leci, do dziewczynek wydajcie na głupoty.
2: Dzięki,
0: wszystko. A z fajnych rzeczy, oprócz tego, że zabawy, to mamy też dla was hity na Maxo, Zalia i Tylko kochaj mnie. Punktualnie o 7:30.

0: W drodze do pracy. Ten skład brzmi najlepiej. Swedish House Mafia, Lykkeli grają dla was w RMF Max. To Happiness is so sad. A na zegarach 20 minut do godziny 8.
1: No dobra, dobra. A pamiętacie, jak masło było tanie? Pamiętacie?
0: Wszyscy pamiętamy.
1: Było troszkę tanie, natomiast teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
0: Naprawdę?
1: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju podychę. Niech będzie wszystko porówno podychę. No.
0: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.
1: Max. No i jak się nazywa taki mały skarbiec?
0: Nie wiem.
1: Maselniczka.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
11: Oceniam go 10 na 10.
10: Z serwisem od ręki?
11: I to 10 na 10.
10: I 50 różnymi autami do testowania?
11: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
10: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
11: Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października.
11: Grupa Cygan.
10: Jedziemy razem.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga,
3: z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.

0: To jest bardzo dobry wtorek, bo to jest bardzo dobra nowość od Karol G w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ktoś policzył, ile Wokulski wydał na swój romans z Łęcką, na to, żeby ją uwieść. Oczywiście mowa jest o lalce, która teraz jest bardzo na czasie. Przeliczyli jego pieniądze, ile tam były warte na złoto w tamtych czasach, a teraz ile jest warte złoto obecnie.
0: Ile?
3: I generalnie wyszło, że było to około 42 milionów złotych.
0: Co?
3: Tak, tyle poszło.
0: Ile?
3: Tyle poszło na to
0: jak
3: w lalce.
0: W tamtych czasach, przepraszam, zarabiało się takie pieniądze, jak nie było ani Instagrama, ani YouTube'a. Jak?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Poza tym i tak nie kojarzę, żeby dostała chociaż jedną torebkę.
3: No ja.
0: A może nie pamiętam.
3: No, ale gość też nie należał do tych, co pytał na spotkaniu, czy można podzielić rachunek.
0: Ale to były czasy. Mrozu i Kacperczyk to goście z naszych czasów. Też mają wszystko, czego nam potrzeba. Wszystko, czego chciałem, gra w RMF Max. 9 przed 8.

0: wszystko, czego potrzebujecie. Wszystko, czego chciałem, wiesz. Jest jak zawsze w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk, to jest Wstawaj i Udawaj w RMF Max.
1: Szybki news jeszcze dla was, słuchajcie. Według najnowszych badań studenci policzyli, że chcieliby zarabiać po 10 koła na rękę. Średnio tak zarabiają 4,5, ale tak wyszło, że tak byłoby im dużo lepiej.
0: No na pewno, oczywiście. Dobrze, że chociaż już czasy ksero minęły i teraz wszystko jest tak w miarę elektroniczne, bo to chyba drugie 10 by było. 10 tysięcy na rękę. Mm-hmm. A ręce są dwie.
1: To ręce są dwie, no to wiadomo, człowiek szybko się uczy, że to 20 musiało być. Ale studenci to zawsze mieli fantazję.
0: Ważne informacje dla studentów i nie tylko. Już za moment w RMF Max, bo punktualnie o 8, a do 8 zostało nam równo 5 minutek. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Urodziny, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. 2 piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w 5-gwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwilę, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
9: Oszczędzaj z Air Arabia. Leć z Warszawy już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
10: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
3: Już ósma?
6: Tak, ósma. Czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
7: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Raportem z dróg zaczynamy to poranne wydanie Flesza. S10 w zachodniopomorskim może teraz sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Witankowo-Wałcze Wschód. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. A w korkach stoją też kierowcy korzystający z 74 w Świętokrzyskiem na odcinku Kielce-Piotrków-Trybunalski. W pobliżu miejscowości Kostomłoty II doszło do pożaru budynku. Na czas trwania akcji gaśniczej zablokowany jest pas w kierunku Piotrkowa-Trybunalskiego. Służby kierują ruchem wahadłowo. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku, bo inicjatorem akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów.
8: Maciej Wilk, który stał za stołeczną operacją referendalną, żalił się, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Najbardziej był zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość nie włączyło się w zbieranie podpisów. W efekcie zabrakło ich na tyle, by można było rozpisać referendum. Trzaskowski odniósł się do nieudanej próby rozpisania referendum. Zapowiedział, że będzie starał się uwzględniać wszystkie głosy krytyczne.
7: Tyle Michał Radkowski. Tymczasem w Krakowie trwa walka o głosy. W drugiej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się 11 października, zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w czwartek w całym kraju początek roku akademickiego. Czy studenci są przygotowani do startu?
9: W miarę przygotowana, aczkolwiek niewyspana.
10: Czy kiedykolwiek można powiedzieć, że jest się w pełni gotowym?
9: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
3: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
9: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
3: To znaczy?
9: Pozytywne nastawienie oczywiście. Myślę, że nie ma co się uczyć przed. Uśmiech, czysty tornister i czysty zeszyt na notatki i tyle.
3: Jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
9: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
7: No to akurat świetny pomysł, mówili studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiał z nimi Stanisław Pawłowski. Poprawia czujność, koncentrację i może podkręcić wydajność. Dziś ponoć dzień kawy to eliksir życia, który ma naukowo udowodnione właściwości zdrowotne. Pamiętajcie, kawa może nie zmienia rzeczywistości, ale sprawia, że jesteśmy gotowi zmierzyć się z nią z większym uśmiechem. Polska kontra Szwecja 1-3. Niestety biało-czerwoni piłkarze znów ulegli Szwedom. Tym razem w meczu Ligi Narodów selekcjoner kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. No i dodał, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
11: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej. Ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
7: Mówił Jan Urban, w piątek na Narodowym zagramy z Rumunią. Tymczasem kibice Wisły Kraków nie zobaczą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku. To na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Mecz Legia kontra Wisła w niedzielę 11 października. Na termometrach rozgościły się dwudziestki, a na niebie fala błękitu. I tak zostanie przynajmniej do weekendu. W całej Polsce dziś powinno być słonecznie. 21 kresek w Trójmieście, podobnie prezentuje się stolica, 23 stopnie w Poznaniu. No i najcieplej do 24 stopni w Zielonej Górze.
6: No, jest dzień kawy i dzień kuriera. Jak świętować, trzeba sobie walnąć kawkę i coś zamówić, nie?
7: Jest świetny pomysł.
6: Tymczasem my mamy dla was zamówione super hity. Wstawaj, nie udawaj. RMF Max. Karola Kowalska.
12: Mateusz Marek. I Somber gra dla was.

0: We will then stand around. Niepodrabialny wokal to Shanda Polfer MF Max.
1: Październik za pasem, a jak październik, to za chwilę listopad. 1 listopada, słuchajcie, okazuje się, że no, na 1 to trzeba robić zakupy już, bo znicze mogą kosztować nawet 800 zł.
2: Ale co, wszystkie razem?
1: Nie, jeden znicz może kosztować 800
2: zł. Takie są znicze?
1: Tak, ale to nie chodzi o to, że podrożały ceny, tylko po prostu teraz są takie w trendach, no, że możesz sobie kupić na przykład znicz z granitu albo znicz ze stali. No i kosztuje 800 000 zł.
2: No to poczekajmy, jak benzyna stanieje, to każdy sobie kupi po 5 takich zniczy.
1: To już jest, ja myślę, ten level, że jak sobie kupisz, to możesz sobie postawić taki znicz jako taką designerską lampkę w salonie.

0: Ale to jest dobry numer. Nasz nowy, ulubiony Paraiso w RMF Max, 17 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ciekawostki dla was od samego rana. Słuchajcie, od przyszłego roku w Polsce tacy producenci eko rzeczy będą musieli też sprawić, żeby skład był w 100% eko, to się będzie musiał z sobą zgadzać. Czyli nie wystarczy samo opakowanie, papierowa torba, wiadomo. Jeszcze rzeczy w środku będą musiały naprawdę być też ekologiczne. No.
0: Okej, okay, w końcu. Ale też do tego czasu w sumie to dużo się może zmienić. Do tego czasu to wszystko już będzie, wiecie, proteinowe.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
9: Gotowy.
8: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
9: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
8: I to jest doskonała odpowiedź.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Kaśka, szef oszalał.
15: Co się stało?
14: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
15: Nie oszalał. On wie.
14: Co wie?
15: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
16: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
17: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: www.avenido.eu.
1: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel marki Czas na Herbatę, oferujący herbaty i kawy. www.czasnaherbatę.net.
2: Przed chwilą Swedish House Mafia w RMF Max Warszawa, a my wracamy do naszego dnia kawy, do tego jak celebrujecie swoją idealną kawę. No i teraz podpytamy o to Tomka. Cześć Tomek.
3: No witam.
2: Tomek, czy ja cię złapałem gdzieś tam w karetce? Nie słyszę sygnału, więc może nie.
3: Tak, w karetce, ale bez sygnału.
2: A, okej, dobra, bo wyjaśnijmy, ty jesteś kim?
3: Ratownikiem medycznym.
2: Ratownikiem medycznym. Ile dzisiaj tak, już osób uratowałeś?
3: Do tej pory dwie. Jedziemy z pacjentem do Warszawy, jedziemy do szpitala. W tej chwili tak, jesteśmy.
2: Stabilny?
3: Pacjent stabilny, tak, wszystko.
2: To pozdrów go od nas, powiedz, że trzymamy kciuki. Ale no to muszę cię zapytać, jak wygląda idealna kawa ratownika medycznego Tomka?
3: I jak najszybciej naparzone, jeszcze szybciej wypita.
2: Jak najszybciej.
3: O ile się oczywiście, jeżeli się uda.
2: No właśnie tak sobie wyobrażam, że to jest tak, że jesteś sobie w tej bazie, tutaj robisz sobie szybciutko kawę, ale nagle sygnał do wyjazdu, zostawiasz tę kawę, wracasz, ona już zimna, robisz sobie kolejną, ale znowu jej nie zdążysz wypić, tak się dzieje?
3: Tak to wygląda.
2: Zdarzały się dni, że robiłeś sobie kawę ze 3 razy i żadnej nie wypiłeś?
3: No, albo i z 5.
2: Tomeczku, no to słuchaj, w pracy wiem, że bywa trudno, ale w domu przynajmniej sobie na spokojnie ogarniesz fajną kawę. Express Avenido, taki fajny kolbowy ze spieniaczem, plus do tego jeszcze

0: jeszcze smakołyki, plus do tego jeszcze kawa, czekolada, bakalie. Taki zestaw leci w tym momencie do ciebie.
1: Dziękuję bardzo, niesamowita niespodzianka, także cieszę się bardzo.
0: Bardzo się cieszę, że ty się cieszysz. Trzymamy kciuki oczywiście za twoich pacjentów. Wszystkiego dobrego, pozdrowionka.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest Avenido, dostawca ciśnieniowych kolbowych ekspresów do kawy. www.avenido.eu.
3: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel marki Czas na Herbatę, oferujący herbaty i kawy. www.czasnaherbatę.net.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Termometry dziś pokazują maksymalnie okolice 21 kreski. To jest bardzo dobra informacja. Jeśli chodzi o słońce, to słońce będzie jeszcze potęgowało te i tak przyjemne wartości. Dziś na pewno go nie zabraknie. W Warszawie biometr jest korzystny. Ciśnienie w normie, no czego chcieć więcej? Być może wolnego, no to po pracy, po szkole warto wyskoczyć gdzieś w miasto, na przykład na kawę, bo dziś dzień kawy, ale chyba nie po to, żeby podnosić sobie ciśnienie, bo wszystko jest w normie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max. RMF Max Warszawa.

Mało miasteczkowy Dawid Podsiadło w RMF Max, chociaż on wcale nie jest przecież z takiego małego miasteczka, bo zdaje się z Dąbrowy Górniczej, ale jakby nie było, numer świetny. Dawidowi Podsiadło dziękujemy, no i ja też mówię wam dziękuję, bo już robię miejsce w studiu Irkowi Jakubkowi i Asi Mając, a właściwie Asi Mając i Irkowi Jakubkowi. Zaraz po 12 zaczyna się program I Wszystko Gra. Tradycyjnie, jeśli ten program wam się podobał, to zapraszam na mojego Instagrama. Dawid Miązek, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 9. Cześć! We'll be right back.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: A pamiętacie, jak masło było tanie? Teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
3: Naprawdę?
2: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju potychę. Niech będzie wszystko porówno potychę. No.
3: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Warszawa 95 i 8 FM.
4: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów mamy zaledwie jeden punkt. Piłkarska kadra Polski przegrała wczoraj w Sztokholmie ze Szwedami 1-3. Biało-czerwoni mieli swoje dobre chwile, ale trwały zdecydowanie za krótko. Zabrakło skuteczności w wykończeniu akcji i skuteczności w obronie. Jedyną bramkę strzelił dla nas Sebastian Szymański.
5: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już w tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezludności, bo tak naprawdę jego karierze miał jedną wrzutkę i zamieniła na bramkę.
4: Przyznaje nasz obrońca Jan Bednarek, w piątek zagramy z Rumunią.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa.
4: A teraz, no właśnie, a propos, kolejny mecz przed naszymi, Polska-Rumunia na PGE Narodowym. No i cóż, warto dojechać na stadion komunikacją publiczną, dlatego, że będzie po prostu łatwiej. Obok na przystanku PKP Warszawa Stadion zatrzymują się pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich. Z centrum na stadion dowiozą też autobusy i tramwaje, które jeżdżą przez most Poniatowskiego. Od piątku 2 października od godziny 6 do soboty 3 października do godziny 1 nad ranem kibice z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA mogą bezpłatnie podróżować warszawskim transportem publicznym. Prezydent Rafał Trzaskowski zostaje na stanowisku. Warszawiacy nie będą głosować nad odwołaniem. Inicjatorem akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów.
6: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów.
7: Maciej Wilk podziękował wolontariuszom, którzy przez 2 miesiące zbierali je na ulicach Warszawy. Jednocześnie zapowiedział, że nie złoży do komisarza wyborczego 21 kartonów, które ustawił obok siebie i w których miały być listy z podpisami. Nie dowiemy się więc, ile faktycznie udało mu się uzbierać. Jednocześnie zapowiedział, że rozpoczyna działalność Stołeczna Organizacja Rozwoju. Ta ma monitorować działania ratusza, a prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się do nieudanej próby rozpisania referendum. Zapowiedział, że będzie starał się uwzględniać wszystkie głosy krytyczne.
4: Tematem zajął się Michał Radkowski. Testy syren alarmowych zaplanowano na dziś w Warszawie. Sygnały będzie można usłyszeć aż w 3 dzielnicach.
8: W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych na terenie Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa mogą zostać uruchomione dziś syreny alarmowe. Prosimy mieszkańców o niepodejmowanie żadnych czynności i zachowanie spokoju.
4: Powiedziała w RMF Max rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Warszawskie ZOO zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Warto się przyłączyć do akcji.
9: Akcja będzie trwała do 4 października lub do uzbierania odpowiednich ilości darów. Potrzebujemy 1500 kg żołędzi.
4: To była Anna Tadra z warszawskiego ZOO.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, cieplutko, maksymalnie dziś tak do 20-21 stopni w Warszawie, w słońcu nawet kilka kresek więcej. Warto się powygrzewać gdzieś tam na plaży, na przykład miejskiej, nad Wisłę wyskoczyć z przyjaciółmi, po szkole, po pracy jak najbardziej. No i można sobie kupić kawę, może nawet mrożoną, bo jest całkiem przyjemnie. A dziś dzień kawy, więc polecamy skorzystać. Biomet jest korzystny, ciśnienie w normie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: RMF Max, hity na maksa.
12: Dzisiaj jest dzień kuriera w kalendarzu, 29 września.
13: Także normalnie o tej porze, wiadomo, jest tu ekipa, ale dzisiaj...
3: Poczuj dobry beat.
13: Dzisiaj ekipę zastępuje paczka. Hello! Asia Meus i Regek.
12: Dzień dobry!
13: Dzień kuriera.

0: 12:12 na zegarach RMF Max. Patrząc za oknem dzisiaj, u nas jest fajnie. Mam nadzieję, że u was też jest przyjemnie i sympatycznie. Bo mieliśmy z Asią taki moment, że prosiliśmy pogodę, mówiliśmy jak pogodę, zrób się na koniec miesiąca, tylko fajna pogoda. No i pogoda posłuchała i zrobiła się rewelacyjna.
1: To teraz podobnie ciepłe, gorące myśli trzeba wysyłać w stronę miliona złotych, który jest do wygrania w złotej kumulacji w RMF Max.
0: I my będziemy wysyłać te myśli w waszym imieniu. Wygrajcie milion, no wygrajcie milion. Otwórzcie razem z nami te najszczęśliwsze sejfy i zrób się tak, żeby milion pojawił się na waszym koncie.
1: A żeby dać sobie szansę na taką sytuację, w której być może wygracie milion, trzeba się zgłosić do złotej kumulacji SMS-em o treści Max, który wysyłacie teraz na nowy numer 7467, a taka wiadomość kosztuje 4,92.
0: Zanim się wszyscy zorientują, że mamy nowy numer 7467, bądź tym, który wykorzysta tę szansę i zagraj i wygraj milion Max. Niech leci SMS-em, najlepiej teraz. 7467.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
6: Oceniam go 10 na 10.
5: Z serwisem od ręki?
6: I to 10 na 10.
5: I 50 różnymi autami do testowania?
6: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października.
6: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.
15: Crying my shit, crying my shit. Live in a minor event, I finally slip. Built on a body's a man, nobody winning. Contain what I'm bottling in.

0: 12.30 na zegarach RMF Max. No nic tak bardzo nie poprawia radości popołudnia w pracy jak Armin van Buuren i perspektywa paru dni wolnego.
1: No i właśnie w tym temacie, coś co musicie dzisiaj wiedzieć, zwłaszcza w pracy, jest pomysł na kolejne nowe święto państwowe. Dzień zaślubin Polski z morzem.
0: Ale fajnie.
1: 10 lutego miałoby być świętowane.
0: 10 lutego?
1: Tak.
0: Wolny dzień zaślubin Polski z morzem. A całe szczęście, że to będzie luty nad morzem, bo wtedy przynajmniej nie ma zbyt wielu oczekiwań co do pogody.

0: prostu, i to nie jest wcale kwestia małych wymagań, po prostu wszystko, czego chcecie, jest...
1: Małych wymagań? Nie, Irek, nie.
0: Naprawdę? Chcesz powiedzieć, koniec z nami, odchodzę?
1: Tak. Asia.
0: Zostań chociaż na prognozę pogody, wiesz, jaka będzie fajna. Szczegóły za chwilę.
1: Przemyślę to.
0: 23 minuty i pierwsza po południu.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Kaśka, szef oszalał.
6: Co się stało?
5: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
6: Nie oszalał. On wie.
5: Co wie?
6: Że terminy w Moco Love rozchodzą się błyskawicznie. Moco Love to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
11: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, cieplutko, maksymalnie dziś tak do 20-21 stopni w Warszawie, w słońcu nawet kilka kresek więcej. Warto się powygrzewać gdzieś tam na plaży, na przykład miejskiej, nad Wisłę wyskoczyć z przyjaciółmi, po szkole, po pracy jak najbardziej. No i można sobie kupić kawę, może nawet mrożoną, bo jest całkiem przyjemnie. A dziś dzień kawy, więc polecamy skorzystać. Biomet jest korzystny, ciśnienie w normie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ostatni wtorek września, piękna jesień za oknami, RMF Max w głośnikach. No czego chcieć więcej?
1: Najbardziej wzruszającego momentu wczorajszego meczu Polska-Szwecja.
0: A to dla mnie zawsze hymny.
1: Hymny też fajne. Po meczu był ten wzruszający moment, jak Robert Lewandowski podarował swoją koszulkę młodemu kibicowi. Podarował młodego, normalnie zatkało, przytulił tę koszulkę.
0: Przytulał, ściskał, uśmiechał się, był najszczęśliwszym dzieckiem na świecie przez moment.
1: No i może to dlatego... Fajnie, że Robert grał tylko minutę, bo jak gra dłużej, to wtedy nie daje takich koszulek pomeczowych. Tylko taki do minuty, a masz.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
3: W RMF Max. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak. Dzień dobry, zapraszam. 6 kolejnych osób zostało zatrzymanych w aferze Collegium Humanum. To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz z Wielkopolski.
4: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
3: To był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
3: Teraz w RMF Max przenosimy się na warszawskie Bielany. Mała ulica Broniewskiego na finiszu kompleksowego remontu. Roboty polegały nie tylko na ułożeniu nowego asfaltu. Na przebudowie zyskali też piesi.
5: Stoję na wyremontowanym już chodniku. Bardzo mu się to należało. Mamy tak samo wyremontowane miejsca postojowe, krawężniki, cała infrastruktura jest przygotowana. Przedłużyliśmy remont, za co przepraszamy, ale to wynikało z porozumienia. Udało nam się wynegocjować ze spółdzielnią Piaskice, to, że odcinek od Broniewskiego 89 do Alei Remonta też zostanie przez nas wyremontowany jako dzielnicę. Podpisaliśmy także porozumienie finansowe. Chwilę to trwało.
3: Mówił burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. A teraz uwaga, bo piłkarska reprezentacja Polski ma swoją bazę w powiecie płońskim, a dokładnie w Kępie. Po meczu ze Szwecją kadra Jana Urbana przygotowuje się na Mazowszu do piątkowego spotkania z Rumunią. Zgrupowanie nie jest otwarte dla kibiców, ale w środę media będą mogły zobaczyć pierwszy kwadrans z treningu. Mecz z Rumunią w piątek o 20:45 na PGE Narodowym. We fleszu o 13:00 odliczamy już do nowego roku akademickiego. W Ciechanowskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych wystartuje on 7 października. Ilu studentów pojawi się w tym roku na uczelni? O to pytamy kierowniczkę działu rozwoju Iwonę Szwajkowską.
6: W tym roku liczymy na to, że to będzie około 800 osób zrekrutowanych, ale to jeszcze chwilka. Ponad 1800 studentów w takim wypadku rozpoczyna nowy rok akademicki, bo oczywiście u nas są studia część 3,5 roku, więc część absolwentów kończy wcześniej, ale zaczynamy w takiej bardzo dużej grupie studentów.
3: Inauguracja nowego roku akademickiego w PANS, przypomnijmy, 7 października o 12:00. A na koniec jeszcze wybierzemy się na spacer po parku Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, który od dziś znów jest dostępny dla odwiedzających. Na razie jednak w ograniczonym zakresie. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na miejscu i które części zespołu pałacowo-parkowego można już zwiedzać.
7: Ten najważniejszy sektor, po którym poruszają się osoby odwiedzające, jest uprzątnięty, natomiast są jeszcze miejsca, gdzie to drzewo jest i trochę te prace potrwają, po prostu.
8: Tak, najgorszy etap to etap tak zwanego starego zwierzyńca.
3: Z dyrektorką muzeum Moniką Salomon-Miłoboszewską rozmawiał Kamil Puternicki.
9: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Czas na szybki update pogodowy. Temperatura na Mazowszu ciągle rośnie. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się do 22 stopni w Warszawie. Jesień serwuje nam bezchmurne niebo, więc jeśli jeszcze nie macie planów na popołudnie, to śmiało możecie zaplanować czas na świeżym powietrzu. Spacer, rower czy kawa na mieście mile widziane. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 30 km na godzinę, więc nie utrudnia nam szczególnie życia. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: To jest wtorek. 4 po pierwszej. Masz taką koleżankę w pracy, która tak mówi: ej, hello. Ona wam
12: na
11: teraz
12: pewno
11: mówi:
12: ej, nie.
11: Chodźcie na kawkę popołudniową. I posłuchajcie, jak brzmi czas w pracy. Tak brzmi. Przynajmniej w naszej pracy. A nasza praca jest waszą radością. Tu RMF Max. Sombra.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dokładnie w takim tempie. Wczoraj. Sześć sygnałów cierpliwości, aż ktoś wreszcie odbierze telefon, odbierze i wygra. Nawet 1 000 000 złotych.
1: Wniosek z tego jest prosty, jak już się zgłaszacie do naszej zabawy, do naszej złotej kumulacji, a my do was dzwonimy, to po prostu odbierajcie telefony.
0: Także jak chcecie się zgłosić, to proszę zagrać teraz, bo SMS 7467 za 462 przyjmuje same szczęśliwe zgłoszenia. Właśnie teraz. Max wysyłacie na 7467.
1: A to wszystko po to, żeby wygrać nawet 1 000 000.
0: Oho! Max. 7467.
2: Reklama.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
10: Gotowy.
9: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
10: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
9: I to jest doskonała odpowiedź.

0: Nowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smaki i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM.

0: daj mi znać.
1: Podobno mu jeszcze nie dała znać. Następna piosenka Oskara Cymsa będzie o tym, że ona mu jednak dała znać i będzie piękna historia o miłości i będziemy ją grali w RMF Max.
2: Dokładnie tak będzie. Nowa specjalizacja w internecie się rozwinęła. Grzybfluencer, czyli taki grzybowy influencer. Generalnie chodzisz na grzyby, robisz z tego filmiki na TikToka, zbierasz lajki obserwujących.
1: Tak, i to, że ktoś pójdzie na twoją miejscówkę po tym, jak mu podpowiedziałaś, to jeszcze nie jest największa katastrofa.
2: Nie?
1: Największa będzie dramat, jak jakaś firma zaproponuje ci współpracę za milion. I to będzie producent przyprawy grzyby w proszku. Nie? A właśnie.

0: 23 minuty przed 14. Dorzucamy muzycznie dużo energii, bo wiemy, że przed obiadem to niektórzy mogą czuć się troszkę osłabieni.
1: Ja tak mam po obiedzie, że po obiedzie drzemka. Przed obiadem to o pogodzie bym chętnie posłuchał, bo z pogodą to my jesteśmy umówieni. No super fajne 2 tygodnie. Sprawdźmy te najbliższe prognozy. Słuchajcie razem z nami RMF Max.
2: Reklama. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Kaśka, szef oszalał.
5: Co się stało?
4: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
5: Nie oszalał. On wie.
4: Co wie?
5: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
6: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Uwaga, łowcy naklejek, gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
11: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Czas na szybki update pogodowy. Temperatura na Mazowszu ciągle rośnie. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się do 22 stopni w Warszawie. Jesień serwuje nam bezchmurne niebo, więc jeśli jeszcze nie macie planów na popołudnie, to śmiało możecie zaplanować czas na świeżym powietrzu. Spacer, rower czy kawa na mieście mile widziane. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 30 km na godzinę, więc nie utrudnia nam szczególnie życia. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Użeli taki numer, że orzesz. 9 minut i godzina 14. Wiem, że śpiewaliście, że na zakupy.
1: Dobrze śpiewaliście, można iść na zakupy, bo się bogacimy. My naród, my Polacy. Nowe dane pokazują, że w ubiegłym roku nasz dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych.
0: Musiałem sprawdzić, co to ten dochód rozporządzalny. Słuchajcie, to jest tyle, ile nam zostaje, jak już zapłacimy wszystko, to nam zostaje dochód rozporządzalny na pozostałe.
1: Średnio 3,5 tysiąca złotych.
0: Całkiem nieźle. Teraz wiem, dlaczego masło wpadło na pomysł, żeby być po 10 zł. A diesel 9,50. Za godzinę powiemy, że dochód rozporządzalny jednak mamy trochę mniejszy. Na RMF Max zawsze możecie liczyć.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Strasznie fajny pomysł na rodzinną rozrywkę. Halloween Festival pełen jesiennej magii, światła, dekoracji i atrakcji dla każdego. Zapraszamy od 2 października do 1 listopada. Czeka na Was 6 tematycznych stref, wiele atrakcji, kilkaset figur, tysiące świateł i iluminacji. Halloween Festival, The Pumpkin Kingdom, Warszawa, Lost World, Fort Vola 22. Zapraszamy. Więcej na halloweenfestival.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Minęła 14, pora na najnowszy flash i prognozę pogody. W RMF Max z wami Daria Polak. Dzień dobry, ponownie posłuchajcie. Sąd rodzinny w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim zdecyduje o losach 13-latka, który miał planować zamach w swojej szkole podstawowej. Policjanci udaremnili jego plany. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu.
6: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Kolegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
5: Tyle, Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max.
5: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie i uwaga kierowcy z Mazowsza. Jeśli jeździcie po Warszawie, to od czwartku warto uważać na Koszykową. Drogowcy zamkną odcinek między Aleją Niepodległości a Lindleya i zabiorą się za wymianę asfaltu. Co ważne, swoją trasę zmieni też autobus 159, więc sprawdzajcie rozkłady. Utrudnienia mają potrwać do 11 listopada. Zostajemy w Warszawie, wygodnie i bez stania w korkach. Tak już za kilka miesięcy ma wyglądać podróż z Bemowa do centrum. Ostatni odcinek drugiej linii metra wszedł właśnie w fazę oficjalnych testów. Pociągi na razie bez pasażerów kursują już między trzema nowymi stacjami.
7: Na wszystkich stacjach zwracam uwagę na wykończenie. Ściany zatorowe to są ściany perforowane, za nimi znajduje się wełna mineralna. Wszystko po to, żeby w ramach kursowania pociągów te kilka decybeli urwać, żeby było ciszej dla pasażerów. Też jeśli chodzi o sufit przy samej stacji nad torami, gdzie kursują pociągi, tam specjalny tynk natryskowy, też w takiej formule baranka perforowanego, wszystko po to znowu, żeby te kolejne kilka decybeli urwać, żeby na stacji było ciszej i bardziej komfortowo dla pasażerów.
5: Powiedział reporterowi RMF Max rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki. A teraz przenosimy się do Płońska. Na antenie RMF Max sprawdzamy dziś, jak długo trzeba czekać na wizytę u specjalisty w tamtejszym szpitalu. I jak się okazuje, najwięcej pacjentów czeka na konsultacje kardiologiczne i ortopedyczne.
8: To jeżeli chodzi o ortopedię, mówił pan o tym, że taki czas oczekiwania to jest kilka tygodni, natomiast kardiologia, no tutaj już sytuacja wygląda dramatycznie, półtora roku.
9: Tu mówimy o poradni, natomiast dzisiaj jeżeli chodzi o operacje ortopedyczne, to też jest kilka miesięcy oczekiwania i na niektóre zabiegi to ten czas oczekiwania pewno sięgnie i około roku czasu. Największy problem jest oczywiście z takimi oddziałami jak interna.
5: Mówił w rozmowie z Kamilem Puternickim Robert Makówka, dyrektor szpitala powiatowego. Na koniec jeszcze krótko o awarii w mBanku. Klienci mają problemy z dostępem do kont i historii rachunków. Bank potwierdza usterkę i zapewnia, że pieniądze są bezpieczne. Płatności kartą działają bez problemów. I to już wszystkie informacje we Flashu o 14. Teraz czas sprawdzić, co nowego w pogodzie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Słońce dziś zdecydowanie gra pierwsze skrzypce. Na Mazowszu temperatura utrzymuje się na poziomie 22 stopni, a bezchmurne niebo zachęca, żeby trochę czasu spędzić na zewnątrz. Spacer, rower, może kawa na mieście? Wszystkie opcje są dzisiaj dobre. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami powieje mocniej do około 30 km na godzinę. A co czeka nas wieczorem? Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 18 kresek, w nocy do 10, poranek natomiast będzie rześki w okolicach 9. Środa również ciepła z 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: A pani minister widziała już lalkę?
4: Pani minister edukacji, dodajmy, i są ministerialne zalecenia w temacie lalki właśnie.
3: I wy musicie wiedzieć wszystko. Wybaczcie, także na ten temat.
4: Powiemy wam, oczywiście, że wam powiem.
3: Pewnie, Asia Meuzirek-Jakubek, to jest popołudnie RMF Max 5 po drugiej.

0: ważna informacja. Koniec z klikaniem na Facebooku teraz w pracy. Pomyślcie o tych wszystkich fajnych ludziach, których znaliście z naszej klasy.
1: Pomyślcie bardzo ciepło. Okazja jest idealna, bo 25 lat temu bujaliśmy się właśnie do tego numeru.
0: Od ćwierć wieku się przy tym numerze bujamy. To jest nasza muzyczna perełka na wtorek.

0: RMF Max zawsze, zawsze dotrzymuje słowa. Ministerialne zalecenia w sprawie najnowszej lalki, tej kinowej lalki, już się pojawiły.
1: Iść do kina, mówi pani minister edukacji Barbara Nowacka. Tak, pani Barbara już była, bardzo jej się podobało i mówi, że absolutnie koniecznie trzeba iść do kina.
0: Iść do kina, to mówi pani minister edukacji i ja bym poszedł. Pod warunkiem, że pan minister finansów kupi popcorn. Albo bez szaleństw. Małe na czosy.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? W MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.

0: Uwaga ludzie, zróbcie sobie głośniej RMF Max, bo można zostać milionerem, nie zmieniając pracy. Dalej zostajecie sobie w pracy, słuchacie sobie Maxa, jest fajnie, a milion pyk trafia na wasze konto.
1: I tak się bawimy w złotej kumulacji, w której milion złotych w Maxie jest do wygrania, a za mniej więcej godzinę pierwszy finał dzisiaj.
0: Teraz jest dobry moment. Ja wiem, że finał za godzinę, ale teraz jest dobry moment, żeby SMS o treści Max wysłać na nasz nowy numer, uwaga, 7467 za 4,92 z VAT-em, tyle kosztuje ten SMS. Max na 7467, bo właśnie tak wchodzicie do gry o milion złotych.
1: Ty też masz szansę na milion, tylko daj sobie tą szansę.
0: Max 74.

0: Prima Donna, numer tak dobry jak pogoda za oknem, a co szykuje pogoda w najbliższych godzinach, sprawdzimy w RMF Max za kilka chwil, bądźcie blisko.
1: A jak nie macie okna w pracy, to tam zaufajcie, jest okej, okay, jest okej.
2: Okay. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
13: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
19: Cześć, jestem Angelika.
20: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
21: Cześć kochani, z tej strony Klao.
22: Kari Jimczyńska. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Warszawa 95 i 8 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Słońce dziś zdecydowanie gra pierwsze skrzypce. Na Mazowszu temperatura utrzymuje się na poziomie 22 stopni, a bezchmurne niebo zachęca, żeby trochę czasu spędzić na zewnątrz. Spacer, rower, może kawa na mieście. Wszystkie opcje są dzisiaj dobre. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami powieje mocniej do około 30 km na godzinę. A co czeka nas wieczorem? Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 18 kresek, w nocy do 10, poranek natomiast będzie rześki w okolicach 9. Środa również ciepła z 22.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Zuzu. Shakira nam robi Zuzu. Z pozdrowieniem dla wszystkich leniwców, którzy zobaczyli 14:55 i pomyśleli sobie, że w dzień kuriera, no, a dzisiaj jest dzień kuriera,
1: jest
0: ich ulubiona paczka mówi do jutra.
1: No to do jutra, Asia i Irek, pa. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Villaport.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli Frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Kupra podnosi tętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 900, a Formentor od 119 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj, sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łobuszańskiej 72.
18: I po reklamie.

0: No i nadeszła już 15, czas na flesz i sport. Przy mikrofonie Daria Polak, a wy słuchacie RMF Max. Cześć, zaczynamy. To jest budżet na miarę naszych czasów. Tak przyjęty właśnie przez rząd plan finansowania państwa na przyszły rok ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ekspert podkreślił jednocześnie konieczność zmian w finansowaniu służby zdrowia.
1: Co roku ochrona zdrowia jest finansowana w coraz większym stopniu z budżetu centralnego, a nie ze składek, które do tego miały służyć. Już budżet nam pokazuje, że ochrona zdrowia wymaga pilnej reformy.
0: A na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie zapisano 274 miliardy złotych.
2: To jest RMF Max.
0: Z ostatniej chwili. Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Pradze. Po tragicznym wypadku z udziałem pieszego na Targowej składy nie kursują między Dworcem Wileńskim i Aleją Zieleniecką. Uruchomiona jest tam autobusowa komunikacja zastępcza. Utrudnienia też na drugiej linii metra. W pociągu na stacji Świętokrzyska trwa udzielanie pomocy jednemu z pasażerów. Ruch składów do czasu zakończenia działań będzie wstrzymany. Uwaga, mieszkańcy Warszawy, przypominamy, że na dziś zaplanowano testy syren alarmowych. Sygnały będzie można usłyszeć w aż trzech dzielnicach.
3: Na terenie Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa mogą zostać uruchomione dziś syreny alarmowe w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów.
0: Powiedziała RMF Max rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Wracamy do Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, które po przerwie spowodowanej zniszczeniami po nawałnicy, jaka na początku sierpnia przeszła przez Mazowsze, jest już częściowo otwarte. Sam kompleks można już odwiedzać, choć zwiedzanie nadal odbywa się w ograniczonym zakresie. O to, co dokładnie jest dziś dostępne dla odwiedzających, zapytaliśmy dyrektorkę Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze.
4: Całe zabudowania folwarczne, a więc nasze ekspozycje przyrodnicze, ptaki, konie, place zabaw będą otwarte. Będzie otwarte również główne dojście do gościńca ogrodnika.
0: Mówiła nam Monika Salomon Miłoboszewska. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Serca. Jak pokazują badania, ruch to zdrowie. I to dosłownie. Choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę zgonów w naszym kraju, szczególnie wśród osób powyżej 45 roku życia.
5: Profilaktyki, której fundament stanowi regularny ruch, nie warto odkładać do pierwszych objawów. Tymczasem z badania Multisport Index wynika, że blisko co trzeci Polak nie uprawiał żadnej aktywności fizycznej w ciągu miesiąca, nie spacerował, nie jeździł na rowerze, nie robił żadnych ćwiczeń. Nie pomaga funkcjonowanie w rzeczywistości trzech krzeseł. Rano siedzenie w samochodzie, później przy biurku, a wieczorem w fotelu przed ekranem.
0: A jak to zmienić?
5: Dużą rolę mają tu pracodawcy. Jeśli praca wymaga wielu godzin przy biurku, jej organizacja powinna umożliwić krótkie przerwy na ruch.
0: Tyle kardiolog sportowy z Warszawy, Łukasz Małek. Jak słyszeliśmy, ruch to zdrowie i tym zdaniem kończymy flesz o 15. Teraz dawkę sportu ma dla nas Krzysiek Chwaliński.
6: To flash sportowy RMF Max. Zaczynam od tenisa. Hubert Hurkacz dosłownie przed chwilą przegrał finał turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. Polak uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. Nie milkną echa wczorajszej porażki piłkarskiej kadry Polski ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali mecz w Lidze Narodów 1-3. Kolejne spotkanie w tej serii rozgrywek z Rumunią w piątek. Teraz jeszcze PKO. W kwietniu zakończy się kadencja dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu. Obowiązki prezesa do tego czasu będzie pełnić Marian Kmita, a później odbędą się wybory. Wystartuje w nich Robert Korzeniowski.
7: Będę przygotował się do startu w wyborach i kiedy te wybory zostaną ogłoszone, to liczę na to, że moja kandydatura też znajdzie akceptację jako kandydatura, a potem oczywiście stanę do wyborów.
6: Deklaruje nasz wybitny chociaż.
0: Pogoda dzisiaj naprawdę daje nam powody do uśmiechu. Na Mazowszu temperatura utrzymuje się na poziomie 22 stopni, a niebo jest niemal bezchmurne. To jeden z tych jesiennych dni, kiedy zdecydowanie warto znaleźć chwilę na świeżym powietrzu. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami w porywach do 30 km na godzinę. Wieczorem zrobi się wyraźnie chłodniej, temperatura spadnie do 18 stopni, a nocą do około 10. Poranek będzie rześki z temperaturą w okolicach 9 kresek, ale spokojnie, bo środa również zapowiada się bardzo przyjemnie.
8: Prawie 5 minut po godzinie 15, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, witamy serdecznie.
9: Dzień dobry, Justyna Borycka.
8: Piotrek Świderski.
9: I trochę słońca jeszcze o tej porze, fajnie, co?
8: Pewnie, no. Super, jak no najwięcej tego słońca.
9: To jeszcze trochę Szwecji, tak po wczoraj, Swedish House Mafia i Lykalina, dobry początek w RMF Max.

0: wspomnienia odblokowane, Morandi Angels w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy. A propos, takie info właśnie znalazłem dla millennialsów. Słuchajcie, legendarny Winamp zapowiedział powrót.
1: Wow, to był taki do odtworzenia program, nie?
0: No tym nieco młodszym tylko wytłumaczę, że to był kiedyś taki Spotify. Ale dodatkowo można było sobie na nim wybrać swoją ulubioną skórkę i odpalić wizualizację.
1: Skórkę!
0: Pamiętasz
1: Jezus,
0: to?
1: Jezus, tak, oczywiście, że tak. Taką w krokodyla na przykład kiedyś miałam.
0: Moja była ulubiona, to srebrna.
1: Fantastyczne, naprawdę, ale jak wraca? W sensie, przecież już nikt nie słucha muzy tak z plików pobranych na komputer.
0: No, podobno ma być to współpraca z pewnym streamingiem i z płatną subskrypcją.
1: Dobra, no teraz wszystko tak się robi, wiadomo. Ale kochani, jeśli też wiecie, o czym my mówimy, to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby umówić się na wizytę kontrolną do lekarza. Tak się tylko troszczymy o was. Dobrą muzą też. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Piotrek już się tutaj przeciąga, już żyje, rozluźnia, bo wie, co się będzie działo. Offenbach i Star Sailor za nami w RMF Max, ale zegar już został uruchomiony. Dokładnie 11 minut zostało do dzisiejszego losowania w złotej kumulacji, która teraz także jest w RMF Max. Tylko telefon, słuchajcie, musi być odebrany, no. Wczoraj Paweł Jabłot dzwonił i nikt nie odebrał. I jak? Nie można tak.
1: Drugi w historii finał o 1 000 000 złotych.
0: I to jest milion, który może być dzisiaj twój, tylko trzeba ten telefon odebrać, bo taka szansa może się już nie powtórzyć. Ale teraz jeszcze masz szansę do tego finału wejść i się zgłosić.
1: Możesz wejść za 4,92 SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467.
0: Pamiętajcie, 67, to się może teraz przydać faktycznie. 7467, hasło MAX, tutaj się zgłaszacie, a finał złotej kumulacji już za chwilę.
2: RMF MAX. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
5: Gotowy.
4: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
5: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
4: I to jest doskonała odpowiedź.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
8: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Ostatnie minuty uciekają. 15.33, losowanie, więc to jest ostatnia chwila, żeby jeszcze się zgłosić i zawalczyć o milion.
7: Wbijajcie na rmfmax.pl albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX za 4.92 na nowy numer 7467.

0: W naszych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
0: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
2: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
12: Oceniam go 10 na 10.
11: Z serwisem od ręki?
12: I to 10 na 10.
11: I 50 różnymi autami do testowania?
12: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
12: Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października.
12: Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
13: Warszawa 95 i 8 FM.
14: Jeśli ktoś narzekał, że jesień oznacza tylko chłód i pochmurne niebo, dzisiaj może zmienić zdanie. Na Mazowszu mamy dużo słońca i aż 21 stopni. Bezchmurne niebo zdecydowanie zachęca, żeby wykorzystać ten dzień poza domem, na spacerze, rowerze albo podczas spotkania ze znajomymi. Po zachodzie słońca temperatura zacznie szybko spadać i wieczorem zobaczymy około 18 stopni. Noc przyniesie już tylko 10 kresek, a poranek będzie rześki. Na szczęście środa również nie przyniesie gwałtownego ochłodzenia. Termometry znów pokażą nawet 22 stopnie.

0: No miło się śmiga z pracy przy tym The Weekendzie. Blinding Lights w RMF Max za 10 minut, będzie 17.
1: A my teraz na tapet bierzemy Wozinię. Kojarzysz Justyna?
0: Nie.
1: To najpopularniejszy bramkarz.
0: Czy to wstyd?
1: Nie, żaden wstyd.
0: Dobra. No.
1: Słuchajcie, to najpopularniejszy bramkarz tegorocznych Mistrzostw Świata, który po nich zebrał aż 30 baniek obserwujących na Instagramie. No i teraz chłop narzeka, że nie może wyjść spokojnie sobie do knajpy, bo każdy chce z nim zrobić fotę.
0: No widzisz, nie chcę nic mówić. Ale no po prostu było grać jak Polacy, to by nie miał takiego problemu, no.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Kupra podnosi pętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 tysięcy 900. A Formentor od 119 tysięcy 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj. Sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łobuszańskiej 72.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach 17, a to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max. Daria Polak, dzień dobry, cześć, ruszamy. W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia. Mówi profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
1: Chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest, nie wiem, bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
0: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku.
2: To jest RMF Max.
0: We fleszu o 17 wracamy do sprawy referendum i przypominamy, że mieszkańcy stolicy nie pójdą do urn. Nie będzie głosowania w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorom nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów.
3: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
4: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
3: Mówił inicjator zbiórki referendalnej, zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone.
0: To był Michał Radkowski. Z Bemowa do centrum metrem. Pociągi bez pasażerów kursują już między stacjami Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowa ma zakończyć się 9 listopada.
5: Jesteśmy w pociągu drugiej linii metra. Ostatni odcinek, pociąg testowy. Wyjechaliśmy ze stacji C3 Lazurowa. Jesteśmy teraz na łuku, zmierzamy w kierunku stacji Chrzanów. Tam dojedziemy do stacji C1 pod ulicą Połczyńską.
6: Zgodnie z kontraktem zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić 9 listopada. Od tego momentu rozpocznie się cała formalna droga odbierania, generalnie szeroko procesu odbierania między nami a generalnym wykonawcą. No myślę, że zakończenie całego tego procesu łącznie z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie to powinien być czas, iż początek 2027 roku.
0: Tyle prezes metra warszawskiego Jerzy Lejk oraz rzecznik wykonawcy prac Bartosz Sawicki. I na koniec jeszcze Ciechanów. Zaglądamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która szykuje się do nowego roku akademickiego. Oficjalna inauguracja już 7 października, ale studenci na uczelni pojawią się nieco wcześniej.
7: Odliczamy już czas do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. Kiedy i gdzie będzie ta inauguracja?
8: Rozpoczynamy tak naprawdę z początkiem października, więc tutaj studenci już się muszą nastawić na ostatnie dni września, bądź zaraz 1 października. Natomiast rzeczywiście mamy ustaloną już inaugurację roku akademickiego 7 października na budynku, na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.
0: O szczegółach w rozmowie z Kamilem Puternickim mówiła Iwona Szwajkowska z PANS.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Słońce, 20 stopni i jesień, która zdecydowanie nie chce jeszcze pokazać chłodniejszej strony. Tak wygląda dziś pogoda na Mazowszu. Bezchmurne niebo aż zachęca, żeby wykorzystać dzień na świeżym powietrzu. Jeśli więc macie jeszcze jakieś plany, pogoda raczej nie powinna ich pokrzyżować. Trzeba jednak pamiętać, że wieczorem temperatura zacznie spadać. Po zachodzie słońca będzie około 18 stopni, a w nocy termometry pokażą już tylko 10. Jutro rano natomiast czeka nas rześkie 9 stopni. Później znowu zrobi się cieplej, bo środa przyniesie do 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
11: 5 po 5 fermy w Max. Kawka wjechała, tętno jest w normie. Dzisiaj dzień kawy.
12: No tak, więc jakby co, to słuchajcie, ostatni moment, żeby było zdrowo. Teraz. Ostatnia kawka. A my z wami jeszcze do 18, tak.
11: Nasz ulubiony podkład.
12: Pod ostatnią kawę dziś? Totalnie. Będzie jeszcze przyrodniczo za chwilę, słuchajcie, w kanale nadawczym. Będziemy was potrzebować, więc bądźcie blisko.
11: Świderski i Borycka.
12: A to Alan Walker i Ava Max.

0: No naprawdę pięknie to brzmi. 11 minut po godzinie 17. Two Colors i Loveful. A tymczasem zabieramy was
1: daleko. 11 minut po godzinie 17, a nas właśnie dobiegły wieści o tym, że amerykańscy bielodzy mają nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Dzwonnik nagogardłowy, nie, przepraszam, nagogardły dzwonnik oraz kariama czerwononoga. Dlatego pytanie na dziś musi brzmieć: jak brzmi dzwonnik nagogardły? No musimy to wiedzieć, bo wiemy tylko jak się nazywa, a nie wiemy jak brzmi.
0: No właśnie, także dajcie to znać na naszego Messengera, nagrajcie głosówkę, jak brzmi dzwonnik nagogardły oraz kariama czerwononoga.
1: Nie no, tylko dzwonnik, żeby nie mieszać, wiesz. Dzwonnik nagogardły jak brzmi.
0: No dobra, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Pośmiejemy się troszeczkę.
1: No to jest piękna chwila, piękny moment w przyrodzie, no. Czekamy na wasze głosówki.
0: Celebrujmy ją.
2: To jest nowość RMF Max.
1: No i gramy jeszcze nowości. Karol G z nowej płyty. Tutaj też Rusowski. Dajcie głośniej.

0: I znowu ci Szwedzi, oni chyba nas dzisiaj prześladują. Maxwell i Bon, 22 minuty po godzinie 17. Tutaj cały czas kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Wracamy jednak do przyrodniczego świata, kochani, o tej porze. Bo dotarły do nas wiadomości, że mamy dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Wśród nich dzwonnik Nego Gardły, który jak brzmi, Piotrek?
0: Jak brzmi, zaraz się przekonamy, ale słuchajcie, jego śpiew może osiągać natężenie przekraczające nawet 120 decybeli.
2: No to dobrze, no to sprawdźmy, czy według was, kochani, ekipo RMF Max, właśnie tak brzmi.
3: Myślę, że dzwonnik Nego Gardły może brzmieć tak samo lub bardzo podobnie, jak moja żona, kiedy zostawię naczynie w zlewie, nieumyte, a brzmi to mniej więcej tak. Co to jest?
2: Ciekawe, ale słyszę, czuję tą naturę właśnie
0: tak,
2: w tym.
0: Tak, 120 decybeli, no, mogłoby być blisko.
2: To jest druga propozycja. Czujesz, tak jakby, wiesz, dotykam teraz trawy, nie?
0: Tak.
2: Piękne, to wszystko
0: łączymy
2: dzięki
0: się
2: wam.
0: Z naturą.
2: Dobrze, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Szukamy cały czas tego najlepszego odpowiednika. Jak brzmi dzwonnik Nego Gardły?
0: Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max. Czekamy, no i będziemy puszczać. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, tym bardziej zapraszamy. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.
1: RMF Max. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e-gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, 10 wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smaki i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
13: I po reklamie.

0: Przy takim bicie, przy takiej nucie człowiek myśli, niech weekend przychodzi szybko, będzie można gdzieś wyjść, potańczyć, no ale we wtorek też można sobie potańczyć, zrobić głośniej. To był Marlon Hofstadt, I Like. To jest mój kandydat do jedynki tego tygodnia na liście Hot Bands. Nowe wydanie dzisiaj od 20, za chwilę, no kolejny, przynajmniej do pierwszej trójki. Ellie Oaks i jego Reasons. Sprawdzimy też szybko, co w pogodzie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
4: Kaśka, szef oszalał.
5: Co się stało?
4: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
5: Nie oszalał. On wie.
4: Co wie?
5: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Wieczór na Mazowszu zapowiada się spokojnie i całkiem przyjemnie. Po ciepłym dniu temperatura stopniowo spada, wieczorem zobaczymy około 18 kresek, więc na spacer czy powrót do domu przyda się już coś cieplejszego. Niebo pozostanie pogodne, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 30 km na godzinę. W nocy zrobi się zdecydowanie chłodniej, temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro rano rześko w okolicach 9 kresek, ale później znowu zrobi się cieplej. Środa z 22 i sporo słońca.

0: Świeże, wrześniowe, wieczorne powietrze i ten kawałek. Oczywiście, jak sąsiad akurat w piecu nie napali oponami. Swedish House Mafia, uwielbiam ten beat. Happiness is so sad. No i wracam z dobrymi kawałkami. Czeka ekipa Tempe City. Wczoraj wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będą też nowości, wieczorne premiery. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Max. Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa i oczywiście wybiegamy już sobie trochę w przyszłość, w stronę weekendu, sprawdzamy, co się będzie działo w warszawskich klubach. Zaczynamy od Dekady, a w klubie Dekada w piątek impreza Sing It Back, czyli taki powrót do przeszłości z kawałkami, do których wszyscy tańczą i wszyscy do nich znają tekst. Wypuszczać będzie DJ Wilga, natomiast w sobotę rządzi disco, impreza Stupy Disco. DJ Romi zrobi wam selekcję klasyków spod znaku disco i disco nowości od 22. A przy okazji warto powiedzieć, że Dekada się przygotowuje do swoich hucznych i gwiazdorskich urodzin, ale to w następny weekend. W Enklawie weekend jak zwykle trochę wcześniej się zaczyna. Jutro już Enklawa zaprasza na Legendary Sound. To też będzie taki powrót do przeszłości klubowej. DJ Damson za dekami. No a w sobotę w Enklawie jak zwykle sztandarowe Pop and Shine House Party. Tym razem zagrają Major i Timon.
2: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Niefajny pomysł na rodzinną rozrywkę? Halloween Festival pełen jesiennej magii, światła, dekoracji i atrakcji dla każdego. Zapraszamy od 2 października do 1 listopada. Czeka na Was 6 tematycznych stref, wiele atrakcji, kilkaset figur, tysiące świateł i iluminacji. Halloween Festival. The Pumpkin Kingdom. Warszawa. Lost World. Fort Vola 22. Zapraszamy. Więcej na halloweenfestival.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: I po reklamie.
4: Słuchacie RMF Max, pora na skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak, dzień dobry ponownie, ruszamy. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw, dlatego flash o pełnej zaczynamy na warszawskich Bielanach. Mała ulica Broniewskiego na finiszu kompleksowego remontu. Roboty polegały nie tylko na ułożeniu nowego asfaltu. Na przebudowie zyskali też piesi.
5: Mała ulica Broniewskiego stoi na wyremontowanym już chodniku. Bardzo mu się to należało. Mamy tak samo wyremontowane miejsca postojowe, krawężniki, cała infrastruktura jest przygotowana. Przedłużyliśmy remont, za co przepraszamy, ale to wynikało z porozumienia. Udało nam się wynegocjować ze spółdzielnią Piaskice, to, że odcinek od Broniewskiego 89 do Alei Rejmonta też zostanie przez nas wyremontowany jako dzielnicę. Podpisaliśmy także porozumienie finansowe. Chwilę to trwało, kwestie przesunięć środków.
4: Mówił nam burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.
6: To jest RMF Max.
4: Zostajemy w Warszawie. Wygodniej bez stania w korkach. Tak już za kilka miesięcy ma wyglądać podróż z Bemowa do centrum. Ostatni odcinek drugiej linii metra wszedł właśnie w fazę oficjalnych testów. Pociągi na razie bez pasażerów kursują już między 3 nowymi stacjami.
7: Na wszystkich stacjach zwracam uwagę na wykończenie. Ściany zatorowe to są ściany perforowane, za nimi znajduje się wełna mineralna. Wszystko po to, żeby w ramach kursowania pociągów te kilka decybeli urwać, żeby było ciszej dla pasażerów. Też jeśli chodzi o sufit przy samej stacji nad torami, gdzie kursują pociągi, tam specjalny tynk natryskowy, też w takiej formule baranka perforowanego. Wszystko po to znowu, żeby te kolejne kilka decybeli urwać, żeby na stacji było ciszej i bardziej komfortowo dla pasażerów.
4: Wyjaśniał rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki. Przenosimy się do stołecznego zoo. Potrzebne jest aż 1,5 tony jesiennych przysmaków. Skorzystają małpy, papugi czy żubry.
8: Nie zbieramy kasztanów. Kasztanów nie jedzą nasze zwierzaki, więc bardzo prosimy o nieprzynoszenie kasztanów. I akcja będzie trwała właśnie do 4 października lub do uzbierania odpowiednich ilości darów. Potrzebujemy 1500 kg żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.
4: Usłyszał Przemek Mzyk od Anny Tadry z warszawskiego zoo. W RMF Max odliczamy do nowego roku akademickiego w Ciechanowskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Ten wystartuje 7 października, a my pytamy, ilu studentów pojawi się w tym roku na uczelni. O szczegółach kierowniczka działu rozwoju Iwona Szwejkowska.
9: W tym roku liczymy na to, że to będzie około 800 osób zrekrutowanych. Ponad 1800 studentów w takim wypadku rozpoczyna nowy rok akademicki.
4: Inauguracja nowego roku akademickiego w PANS, przypomnijmy, 7 października o 12. A od 9 października kinomaniacy na pewno będą mieli co robić. Przed nami 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. 190 filmów z całego świata, w tym 132 pełnometrażowe i 58 krótkich metraży. Szczegółowy program na stronie wydarzenia.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
4: Jeśli planujecie jeszcze wieczorne wyjście, pamiętajcie o cieplejszej warstwie. Po zachodzie słońca temperatura na Mazowszu spadnie do 18 stopni, a noc przyniesie już wyraźne ochłodzenie. Termometry pokażą 10 kresek. Niebo pozostanie pogodne, a wiatr nie powinien szczególnie przeszkadzać, będzie słaby i umiarkowany. Jutro rano czeka nas rześki start dnia, około 9 stopni. Później jednak temperatura pójdzie w górę i środa zapowiada się naprawdę przyjemnie. W najcieplejszym momencie dnia możemy zobaczyć nawet 22 stopnie.
10: Wiecie, co my tutaj robimy dzisiaj wieczorem? Dmuchamy baloniki, przygotowujemy konfetti, sprawdzamy, czy nie ma gdzieś kurzu, bo jutro oficjalne otwarcie naszego nowego studia. Mam nadzieję, że będziecie świętować razem z nami. Bądźcie z nami od rana, ale wieczorem u Graby też będzie dzisiaj fajnie, obiecuję. No to jeszcze ze starego studia, z którym będzie się ciężko pożegnać. Tyle hitów stąd poleciało. Tempe City niedawno wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Self Aware we wtorek wieczorem.

był numer, który zaskoczył na wakacje i duet, który zaskoczył wakacyjnie. Repeat It to Ed Sheeran i Martin Garrix, który przecież przez lata co roku pojawia się na szczycie, prawie na szczycie, na zmianę z Davidem Guettą w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. Jak sprawdzicie, to przez ostatnie lata albo Martin Garrix, albo David Guetta. Ciekawe, kto wygra w tym roku. Może coraz wyżej będzie także ekipa Two Colors. Wracają do nas z taneczną nowością. Macie ich teraz w RMF Max. Prima Donna.

Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino. Z pozdrowieniem dla wszystkich gamerów. Świętujecie dzisiaj, no bo przecież Nintendo 64 trafiło na amerykański rynek dokładnie 30 lat temu. To było 29 września w roku 1996. Jak ktoś ma jeszcze takie stare egzemplarze, to proszę to trzymać, bo z roku na rok ja wiem, że to może mniej działa, ale jak chodzi, to trzeba trzymać, bo co roku to będzie coraz droższe. To będzie taka wartość kolekcjonerska już. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Kaigo w głośniku, a

ty tańczysz z nami, także ty, Rose i Bruno Mars w RMF Max. Z pozdrowieniem do wszystkich w kuchni. No to proszę się przyjrzeć, ile się marnuje. Mam nadzieję, że jak najmniej. Trwa jeszcze dzień walki z marnowaniem żywności. Chodzi o to, by przypominać o ograniczaniu strat i wyrzucania jedzenia. Jest też porada od naszej cioci. Tak, ciotka, dobra rada, ma prosty patent na niemarnowanie pieczywa. Zamrażaj je od razu w kromkach. No bo potem wyciągasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, zamiast rozmrażać cały bochenek od razu. Bardzo dobry patent, ja tak będę robił, bo chyba chleb marnuje się najczęściej. Teraz jeszcze jeden kawałek dla wszystkich z nami o tej porze przy kolacji. Aicz, ale w remiksie, w którym pojawia się także Mata. Ring My Bell, Polish Remix. You

0: wybuchowy kawałek. Alan Walker i Eva Max, Fate. Za chwilę Sia i Sean Paul. No tego drugiego dawno nie było. I jeszcze szybka wiadomość od mojego wujka z NASA. Obiecałem, że jak tylko będę miał jakieś informacje, to powiem wam, jakie są wstępne prognozy na święta Bożego Narodzenia. Otóż wujek już wie. Wstępna prognoza jest taka, że akurat na święta to ma być... No w tym roku akurat... Mokro, wyobraźcie sobie, ale może coś się jeszcze pozmienia. A jak będzie jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Jeśli planujecie jeszcze wieczorne wyjście, pamiętajcie o cieplejszej warstwie. Po zachodzie słońca temperatura na Mazowszu spadnie do 18 stopni, a noc przyniesie już wyraźne ochłodzenie. Termometry pokażą 10 kresek. Niebo pozostanie pogodne, a wiatr nie powinien szczególnie przeszkadzać, będzie słaby i umiarkowany. Jutro rano czeka nas rześki start dnia, około 9 stopni. Później jednak temperatura pójdzie w górę i środa zapowiada się naprawdę przyjemnie. W najcieplejszym momencie dnia możemy zobaczyć nawet 22 stopnie.

0: numer jest chyba taki trochę magiczny, prawda? No ona jest na pewno trochę magiczna. Liwka, Poza tobą nic. Akurat dzisiaj poza zestawieniem listy Hobbent, nowa dziesiątka. Na wtorek, dosłownie za kilka minut, będą też muzyczne premiery. Czy są ze mną fani tego gościa? O co chodzi do listy Hobbent? Wchodzi. To przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i zapraszam was na wtorkowe Tour de Club w RMF Max Warszawa. Wtorek wtorkiem, ale jak już ktoś sobie planuje weekend i to najlepiej klubowy weekend, no to co nieco podpowiemy. A podpowiedź na przykład, że można się wybrać do klubu Explosion. Zawsze można, ale w ten weekend, szczególnie jak lubicie dance'owe brzmienia. W piątek taka właśnie taneczna rozgrzewka pod hasłem Explo Friday Party, natomiast w sobotę bardzo tanecznie będzie i trochę z przymrużeniem oka, bo na scenie ponownie melduje się Pudzian Band. Ponownie, bo już parę razy ekipa od brata Pudziana wystąpiła już w Explo i za każdym razem było dobrze. Na sali klubowej natomiast gorące house'owe i nie tylko house'owe brzmienia od Next Boya. Dwa słowa może jeszcze o koncertach. W czwartek już na Torwarze, o co chodzi z premierowym materiałem z nowego albumu Riot. Natomiast w sobotę dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji wystąpi w stolicy. Lorin zagra w klubie Stodoła.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Dobry wieczór, witajcie po 20 wtorkowo. Piękny jeszcze wrzesień. Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hobbent. Dzisiaj dużo fajnych nowości. Wraca DJ Eben. Będzie Joel Corey, Neptunika, także Sobel, no i dziewczyny z Kecaj. A zestawienie otwiera dzisiaj ta ekipa. To Tame Impala, ich Luza.

Żeby wydać kiedyś singiel, w ogóle robić muzykę, to wiecie, trzeba było dużo płacić, mieć wielkie studio, a dzisiaj wystarczą słuchawki i spokój w sypialni. I tam zaczynał także Gnarly, nasza taneczna petarda tego tygodnia. Wasted czeka na debiut i wasze głosy na rmfmax.pl. Za kilka chwil gwiazdy, które słychać także w grze komputerowej. Paco, Amoroso, Piquan, Teresi, Fred Again już czekają, a na dziewiątym debiutują dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Witamy wśród najlepszych. Wszystko, czego chciałem. RMF Max, numer 9.

to Head. Eben debiutuje na miejscu 8. All of My Love ma dla nas kolejny beat, no i czeka na wyższą pozycję na rmfmax.pl. Teraz powrót, tak trochę do klasyki muzyki house początku XXI wieku. Wtedy bardzo popularny był nurt francuskiej muzyki elektronicznej, czyli French House. Reprezentowali go Daft Punk, Stardust, Modjo, ale także DJ Etienne DeCrazy, którego numer Am I Wrong słychać tak naprawdę w tej produkcji. Słyszycie to także w GTA 6, jakby co, proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Tutaj Kariel, Paco Morozo, Pink Bateres i mistrz klubowych bitów Fred Again. Sexy Magic, nowość w RMF Max.

0: Wraca nam wrześniowo do zestawienia listy Hot Bands. Witamy ponownie, bez końca, to siódemka. No chyba fani nie mogą się obyć bez Oscara i nie może być końca tego przebojowego roku. Czekamy na kolejne nowości. Ja mam dla was dużo nowości jeszcze w zestawieniu listy Hot Bands i nowe bity z poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują chłopaki z Fastboy. Wróci także Joel Corey.
1: Max. Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: I po reklamie.

trener. Tak, także personalny, no przynajmniej kiedyś. Joel Corey i jego taneczna house'owa petarda Don't Go Breaking My Heart. No i teraz pytanie, ile robisz pompek? Okej, robisz 20, to Joel Corey zrobi 120. A ile robisz brzuszków? 30, no to Joel Corey zrobi 130 albo 300. Dowód? No dowód, no kaloryfer, który czasami pokazuje na plaży. Otwieramy pierwszą piątkę listy hobbency, tutaj też rozpędzone taneczne bity Neptunika i What If. 5, numer 5.

Zgłosiło się ponad 120 tysięcy dziewczyn, a wybrano szóstkę, najlepsze z najlepszych. No i są prawie najlepsze na liście Hot Bands. Dzisiaj już o trójkę, nowy numer od dziewczyny z Cat's Eye, Animal. Może wskoczą jutro na jedynkę. Teraz wskakujemy do poczekalni, bo mamy kolejną premierę. Czy są ze mną fani polskich rapsów? I o co chodzi? O co chodzi? No chodzi o jego nowy numer, który debiutuje dzisiaj w RMF Max. Nienawidzę Warszawy. Ten kawałek czeka na wasze głosy od teraz.

0: Polsce to Breaking Me miał okazję remiksować ATB i wraca w nowości to Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów rmfmax.pl. Może jutro to będzie nowość już w zestawieniu, tak akurat w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Kecaj, ich Animal, na drugim Axwell, już tak wysoko klubowo w numerze Whatever Turns You On, ale kto jest najlepszy, kogo nie było jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands? No tylko jej tutaj brakowało, wraca nam na miejsce pierwsze, to chyba nie dziwi, Zalia śpiewa. Tylko kochaj mnie.
1: One. One. One. One.

0: Kochamy, głosujemy. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Marlon Hofstadt. Wrócę też z fajnymi nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa i oczywiście wybiegamy już sobie trochę w przyszłość w stronę weekendu, sprawdzamy, co się będzie działo w warszawskich klubach. Zaczynamy od Dekady, a w klubie Dekada w piątek impreza Sing It Back, czyli taki powrót do przeszłości z kawałkami, do których wszyscy tańczą i wszyscy do nich znają tekst. Wypuszczać będzie DJ Wilga, natomiast w sobotę rządzi disco, impreza Stupy Disco. DJ Romi zrobi wam selekcję klasyków spod znaku disco i disco nowości od 22. A przy okazji warto powiedzieć, że Dekada się przygotowuje do swoich hucznych i gwiazdorskich urodzin, ale to w następny weekend. W Enklawie weekend jak zwykle trochę wcześniej się zaczyna. Jutro już Enklawa zaprasza na Legendary Sound. To też będzie taki powrót do przeszłości klubowej. DJ Damson za dekami. No a w sobotę w Enklawie jak zwykle sztandarowe Pop and Shine House Party. Tym razem zagrają Major i Timon.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
14: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
21: Hey, this is Kygo.
22: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Warszawa 95 i 8 FM.

Happy! Matka On na starcie naszego wieczoru. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Przedostatni dzień września. Długi to miesiąc, piękny to miesiąc, jeśli chodzi o pogodę. W ogóle ten tydzień to wygląda na to, że będzie rekordowy. No o tej porze już chłodniej, o tej porze jak na spacerek albo z pieskiem, to bluza obowiązkowo. No i u mnie na spacerku także kolejne nowości z listy Hot Bands. Dzisiaj akurat się nie zmieścił. To DJ Marshmello, który coraz częściej gościnnie z gwiazdami i tym razem nowy gwiazdosz z Kanady. Tam go uwielbiają, a to Cameron Whitcomb i Marshmello w numerze Hello.

0: Oj, co this feeling, Junior Caldera i Sophie Alice Beck, to taki klasyk wieczorowo w RMF Max z pozdrowieniem dla przyszłych milionerów, milionerki, może milionera, bo przecież mamy nową zabawę w RMF Max. Jutro też możecie wejść do gry, słuchajcie nas od rana, możecie wygrać u nas milion złotych. Co byście zrobili z milionem? Chyba każdy ma jakieś pomysły. Może zaprosilibyście do siebie na prywatny koncert Kaigo za milion? To chyba dałoby się to załatwić. Kaigo za chwilę w głośniku, jego Take Me Back.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa.